0: sredi pre, ampak van, ki džej, Gurudeva, ki džej, Sri Brahmanandaji, ki džej.
1: Okay. Gracias por hacer.